0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Hey.